Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plaki.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: I po reklamie.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
5: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy.

I tak to się można budzić z mocnym muzycznym energetykiem od Moonlight i Fordo. A dziś takich hitów na maksa nie zabraknie, no bo od tego nas macie. Sopran, cześć, startuje niedziela, czyli dzień świetny w RMF Max.

Black Eyed Peas w RMF Max i Meet Me Halfway. To takie fajne, spokojne granie, no bo chyba w niedzielę nikt nie lubi być tak budzony. Dlatego lepiej zrobić głośniej radio, bo my mamy to, co najlepsze na niedzielny poranek. Lepsze niż ubijanie schabów u sąsiadów. Za chwilę u nas Temple City to jeszcze na takie krótkie wylegiwanie się w łóżeczku lub muza do porannej kawy w RMF Max.

0: Haylock i Jennifer Lopez w RMF Max i z nimi wszystko gra. Everything's fine. Dla was ten niedzielny, luźny poranek. Słuchajcie, dziś dzień walki z prokrastynacją, więc dziś nie odkładamy niczego na jutro. No bo przyznajcie się, ile razy mieliście zrobić coś ważnego, ale najpierw trzeba było posprzątać pokój, nakarmić kota, a potem jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem w soszalkach nic się nie zmieniło. Brzmi znajomo, co? Więc dzień walki z prokrastynacją jest okazją, żeby przestać odkładać wszystko na jutro, które, jak wiemy, często nie nadchodzi. Dlatego ja już teraz wracam do najlepszych hitów na maksa, ale spokojnie, później one też będą. Teraz Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: The Weeknd w Weekend w RMF Max. A ja jeszcze wracam do dzisiejszego dnia, bo właśnie wyczytałem, że prokrastynacja to nie lenistwo. To sztuka przekładania zadań na później i zajmowania się wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Czyli każdy z nas może pochwalić się sukcesem w tej dziedzinie. No dobra, w niedzielę to można sobie na to pozwolić, ale od poniedziałku ruszamy z kopyta. Ale o tym jeszcze dziś nie myślimy, bo niedziela dopiero nabiera rumieńców. I za chwilę w RMF Max poleci Somper. RMF
1: Max. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Asia,
10: tu Ola i Jarek.
11: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
12: Cześć, tu Oskar Cyms.
13: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Another i 54 Ultra w RMF Max. No i w weekend można przedłużyć sobie wakacyjny vibe takimi hitami na maksa. Przy tym latem było tańczone, co? Zresztą mamy dla was dużo dobrej muzy, przy której nóżka tupnie. I zaraz po 10 zagram wam Dublox. Pojawi się też ekipa 2115 w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Szczecin 98,4 FM.

nowy Kaigo w RMF Max i takiej muzy nam potrzeba w niedzielę, przed południem, w czasie śniadania lub w porannego joggingu, albo jeszcze wylegiwania się w łóżku. A co robić po południu? Gdzie wybrać się na spacer lub wycieczkę po regionie? O tym powiem wam w tej godzinie w RMF Max. Wcześniej zagramy hymn tego weekendu od Coldplay i Beyoncé.

MJ Daily i to nasza nowość w RMF Max. A niedziela to też dobry czas, aby odwiedzić rmfmax.pl, bo tam mamy dla Was fajne quizy, a początek września to najlepszy moment, aby sprawdzić, czy pamiętacie jeszcze podstawowe szkolne zasady, przedmioty i zwyczaje. Wbijajcie na rmfmax.pl i w quizach znajdziecie m.in. test wiedzy ze szkolnych lat. I od razu mówię, nie ma pytań z geografii i matmy. Spokojnie, klikajcie i luzujcie się w niedzielę razem z RMF Max.

0: Marlon Hofstadt w RMF Max w niedzielne przedpołudnie, a ja obiecałem, że podrzucę wam opcję na popołudniowy spacer, no i mam coś dla was i to nawet trzy opcje, które wpadły mi w oko. I zależy od tego, gdzie jesteście i gdzie macie najbliżej, to coś możecie wybrać, bo można wskoczyć w wygodne buty i ruszyć na wzgórze Joanny na Dolnym Śląsku. To coś lepszego niż zatłoczone deptaki, bo tam czeka na was spokojny las bukowy, łagodna trasa, no i bonus, neogotycka wieża Odyniec. A z drugiej strony, nad morzem, ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym i to opcja na przedłużenie lata. Mam jeszcze propozycje dla tych, co lubią Mazury i chcą się wyciszyć, no i posłuchać, o czym plotkują ptaki. Mazurska klasyka, czyli Krytunia. A po godzinie w tym leśnym mikroklimacie wracasz do domu spokojniejszy niż po 3 godzinach jogi. No i mam nadzieję, że coś wybierzecie, bo przecież niedziela nie jest od tego, żeby siedzieć z pilotem w dłoni.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
10: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
11: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. nissan.polmotor.pl.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
15: I po reklamie.
16: Wojtek.
17: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
18: Hi, this is Britney Spears.
19: Hi, this is David Guetta.
20: RMF Max.
21: Szczecin 98.4 FM.

0: 3, kład.
1: Pitbull w RMF Maxi, numer, który nadal rządzi na klubowych parkietach. A ja jeszcze wracam do tematu niedzielnych spacerów, bo zamiast leżeć na kanapie i scrollować memy, można fajnie spędzić czas w okolicach Mazowsza, idąc ścieżką dydaktyczną Królewskie Źródła w Puszczy Kozienickiej. To prawdziwy hit dla fanów spacerów i legend, bo plotka głosi, że sam król Władysław Jagiełło gasił tu pragnienie po polowaniach. No i wcale mu się nie dziwię. Miejsce jest mega klimatyczne i godne uwagi. A jeśli jednak nie ruszacie się z domu, to klimacik zrobią wam Gibbs, Kukon i Jonathan i gramy ich teraz w RMF+.

0: Rosei Apatę w RMF Maxi. Chyba już teraz obroty są podkręcone, co? Mamy taką muzę, która tak właśnie działa i po 11 w kolejnym zestawie hitów na Maxa poleci m.in. Fire Fire. No i takim numerem przedłużamy sobie wakacyjne All Inclusive w niedzielę w RMF Max. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Szczecin 98,4 FM.

Jest latino i jest fajnie. Pogoda w niedzielę nie ma znaczenia. A czy wolicie czas leniwie spędzać, czy może aktywnie w weekend działacie? Właśnie znalazłem wyniki ciekawych badań i wrócę do was z nimi w tej godzinie. Wcześniej coś z dreszczykiem w RMF Max i antenę przejmuje Dracula.

Sheeran w niedzielę po 11 w RMF Max i dzień dopiero się rozkręca, ale już można nastawić sobie przypomnienie, aby dziś wieczorem po 22 być przy radiu, bo Karina Nicińska odpala nowy sezon Próby Mikrofonu i dziś w studiu pojawi się Sokół i będzie to szczera rozmowa o tym, dlaczego nie zamierza gonić za muzycznymi trendami, jak patrzy na współczesny rap i kult jednostki oraz czego młodsi artyści mogliby nauczyć się od starszego pokolenia. W rozmowie będzie też o TikToku, historii prosto i o kultowej czerwonej bluzie. Sokół dziś w Próbie Mikrofonu. Warto posłuchać. Po 22 w RMF Max. A wszystkie odcinki znajdziecie też na YouTube'owym kanale RMF Max i kanale Próby Mikrofonu. RMF Max.

Polska tupie, gdy tak wam gramy. To Jean-Drouin River w RMF Max. A ja mam przed sobą ciekawy artykuł z pytaniem, czy leniuchowanie na kanapie to grzech? I od razu uspokajam, nie trzeba się spowiadać z niedzielnego resetu. Okazuje się, że czasem warto odpuścić poranne przebieżki, zamienić sportowe buty na kapcie i po prostu poleżeć wśród swoich roślinek. Tak, to naprawdę działa. Naukowcy potwierdzają, kontakt z zielenią koi nerwy, poprawia humor i sprawia, że nawet poniedziałek nie wydaje się taki straszny. No, podawanie kwiatków czy lekki spacer po poranku to nie tylko aktywność dla emerytów. To najlepszy sposób na ładowanie baterii, a więc plan na niedzielę jest prosty. Konewka w dłoń i do ogrodu. A w RMF Max coś fajnego od Szona Pawła i tego słońca z Nadia Majki mamy jeszcze więcej.

0: Przed chwilą usłyszeliście nowość w RMF Max i to nasza dobra znajoma Liwka, która jest już w liście Hot Bands. No i ten kawałek coraz lepiej sobie radzi. Oczywiście można mu pomóc, tak jak innym waszym ulubionym hitom na Maxa. A robicie to klikając na rmfmax.pl, a w zamian za ciekawe uzasadnienie można zgarnąć słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. No a taki gadżet na pewno się przyda. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
13: I po reklamie.

0: Body Talk w RMF Max i to jeden z tych numerów, które w nocy rozgrzewały klubowe parkiety. A ja zapomniałem zapytać, jak to jest u was z tą niedzielą? Jesteście team leniwa niedziela, czy team aktywne spędzanie wolnego czasu? No, w tym artykule, który przed chwilą przeglądałem, czytałem też, że grunt to słuchać własnego ciała, więc jeśli jest czas na drzemkę, to jest. Nie walczcie z tym. A po 12 ja wrócę z kolejnymi hitami na Maxa i z energią wracają też Temper City w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
14: I po reklamie.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
17: Cześć, tu Brytka.
18: What's up guys, this is Bruno Mars.
19: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Szczecin 98,4 FM.

0: ale dobra muza na jesienne studenckie imprezy już jest. Nowy Robin Schulz przed chwilą w RMF Max. A co wy wiecie o lecie? Sprawdźcie się w naszym quizie na rmfmax.pl i w wolną niedzielę bawcie się z nami w porze obiadowej albo podczas bardzo późnego śniadania. No jeśli ktoś zabalował dłużej, to jest mu wybaczone. A Tamagotchi to kolejny banger, który już jest uszykowany do zagrania i z taką na chwilę spędzicie kolejne minuty tej niedzieli w RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.

0: Ariana Grande w RMF Max i jej One Last Time. No właśnie, studenci mają ostatnią szansę, aby przed nowym rokiem akademickim jeszcze trochę użyć tych wakacji. No bo jak wystartuje nowy rok, to już zapomnijcie o wolnym. A studenckie życie to miks tradycji, legend i niekończących się prób przechytrzenia budzika. Ale jedno jest pewne. Studenckie życie to niekończąca się przygoda. I za chwilę powiem więcej studentom pierwszego roku, jak się dobrze przygotować. Wcześniej o tym kończącym się lecie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Cześć, sąsiedzi!
8: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu. Tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
20: I po reklamie.
21: Ania, Krysia.

0: Mogliście to usłyszeć pierwszy raz, bo to nasza nowość. Od Tame Impala w RMF Max. A teraz tak, jesteś Żakiem. Wbijasz na pierwszy rok i myślisz, czego się spodziewać? No, zdziwisz się. Akademiki to nie tylko miejsca do spania, albo nie, ale prawdziwa kopalnia tradycji i absurdalnych historii. Kiedyś normą były maratony szachowe trwające po 48 godzin, ale też imprezy w pokojach, gdzie każda klamka otwiera drzwi do innego klimatu. A jeśli myślicie, że dieta studencka to tylko bułka z serem, to grubo się mylicie. Hitem są zupki chińskie z pasztetem. Przysmak, który doczekał się własnych legend. No i żeby nie było, nie straszę, wręcz przeciwnie. Tego trzeba spróbować na studiach. A za chwilę The Weekend na studenckie party w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
14: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
15: I po reklamie.
16: Tu Kasia.
17: Jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Hey, this is Calvin Harris.
19: Cześć, tu Daria Zawiałow.
20: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max. RMF.

i jeszcze trzyma Was sobotni klimat, to Velvet idealnie wpasowała się w to niedzielne popołudnie w RMF Max. A ja wracam jeszcze na chwilę do tych pierwszoroczniaków, którzy za kilka tygodni rozpoczną studia. Bo nauka nauką, ale przecież najważniejsze są juwenalia i związane z nimi tradycje. No i przebieranie pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu to dopiero rozgrzewka. Prawdziwy hit to ślizg na klacie, a jeśli to za mało, to zawsze zostaje bieg w piżamach i szlafrokach. No i te długie, nieprzespane noce na imprezach. Studia to nie tylko nauka, to prawdziwa tyraczka przez imprezowy maraton. Alex Warren i coś do potańczenia już teraz w RMF Max.

0: mrozu w RMF Max i złoto. No właśnie, zadbajcie o to, by ta niedziela nie stała się zbyt szybko dniem przed poniedziałkiem. Wykorzystajcie ją na maksa. Tego wam życzę. Dobrze się bawcie razem z RMF Max. Sopran, cześć! RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz-Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Zaraz wracam.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. Nissan.polmotor.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: I po reklamie.
14: Tu Radek.
15: Z tej strony Asia.
16: Hi, this is Cascada.
17: Hej, tu Roxy Węgiel.
18: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Szczecin 98,4 FM.

powoli mija pierwszy powakacyjny tydzień, ale klimat wakacji dzięki takiej muzyce czujemy jeszcze. DJ Goja, Jason Derulo. RMF Max. No i czemu ten czas w niedzielę musi tak szybko upływać, kiedy chcielibyśmy, żeby do poniedziałku była jeszcze daleka droga? Mamy linię, mnie pomalujesz. Robert Łajowski, cześć, dzień dobry. Mnóstwo hitów na maksa na najbliższe 3 godziny przygotowałem dla was, to i mam nadzieję, że za tym się ranem spowolnimy trochę wskazówki zegara w niedzielę. Niech nam się dzisiaj nie spieszy, Azizam.

rapowanie Eminema to nawet w leniwą niedzielę brzmi dobrze. A słuchajcie, poważna data dzisiaj w kalendarzu, tak a propos lenistwa, Dzień Walki z Prokrastynacją. To nie jest żadna groźna choroba, chociaż brzmi tak. To jest taki nawyk odkładania wszystkiego na później. Trudno się tego oduczyć, trudno się tego pozbyć. Wiem, co mówię. No tylko po co z tym walczyć w niedzielę? No przecież dzisiaj kuchni nie odmalujemy. Zresztą wszyscy wiedzą, że jak facet obiecał, że zrobi, to zrobi. No nie trzeba co pół roku przypominać. Ja tylko szybko przypomnę, że numer Ty Masz nagrali Gibbs, Kukon i Jonathan i będzie za chwilę w RMF Max.

0: Błysk, Dawid Podsiadło niech sobie sprząta, a ja was namawiam na kino, no bo mamy w ten weekend kolejną premierę. Nie patrz w dół 2. Z lękiem wysokości będzie ciężko na tym filmie, no ale może przełamiecie swoje bariery. Bohater postanawia szukać zapomnienia po utracie siostry i robi to w ekstremalny sposób. Decyduje się na bardzo niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mong Phan w Tajlandii. Jeśli nie macie pomysłu na popołudnie, no i dreszcz wysokości będzie dla was okej, no to nie patrz w dół, część druga będzie w sam raz. No a Adam Lambert będzie idealny. Gramy go za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Cześć, z tej strony Gibbs.
19: Hey, this is Imagine Dragons.
20: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Szczecin 98,4

Nicki Minaj, to chyba Justina krótko by trzymała, gdyby się prywatnie dobrali. Nicki, która nie boi się powiedzieć, co myśli, no i Justin, który zjadł zęby na słodkich balladach, to coś czuje, że tam szybko by się ustaliło, kto rządzi. No i taki związek ma szansę przetrwania, kiedy on stanowczo, bezwzględnie wręcz, wykonuje polecenia partnerki. No sami powiedzcie, no to właściwie nie są polecenia, tylko takie sugestie i to nawet ze znakiem zapytania. No, podaję przykład. On mówi, kochanie, wyjdę dziś z kolegami, a ona pyta, chyba sobie kpisz. No i miłość kwitnie, no. To dużo miłości na niedzielę życzę. Age nie tylko dla zakochanych. Teraz w RMF Max.

0: Męskie granie orkiestra w RMF Max, ich supermoce. No i mamy jeszcze kawałek niedzieli na to, żeby podładować swoje supermoce przed poniedziałkiem. Po 15 spróbujemy jeszcze trochę rozciągnąć tą niedzielę, jak gumę, żeby ruszyć się z domu. Będę miał dla was kolejną premierę filmową, a za chwilę kolejna porcja hitów na Maxa. Będą David Guetta za Lokiem, a później jeszcze dziewczyny z Sugar Babes.
1: Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Cześć, sąsiedzi!
7: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
13: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Cześć kochani, z tej strony Klao.
18: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

przy tym to można chociaż na chwilę zapomnieć o jutrzejszej poniedziałkowej zmianie DJ Goja i Chico. No a jeśli zapomnieliście o obiedzie, to już chyba czas najwyższy wziąć się za przygotowania, skoro już po 15. Czas porzucić chipsy na rzecz czegoś bardziej pożywnego. To ja to z naszego muzycznego menu wyciągam bardzo kaloryczny numer. Daria Zawiałow.

0: Rihanna, Jay-Z, w RMF Max, Umbrella. No, nieprzypadkowo się pojawia, bo ta Umbrella będzie potrzebna coraz częściej, do tego kurtki z kapturem. Może nawet czas pomyśleć o wymianie wycieraczek w samochodzie na takie, które nie rozmazują wody, no bo jak w te bohomazy na szybie wieczorem ktoś z naprzeciwka mocniej zaświeci, no to nawet te elektroniczne systemy nie pomogą w bezpiecznej jeździe. No, szyby za was nie wyczyszczę, ale dobrą muzykę w trasę mam i to całe mnóstwo. Dub Dogs za moment w RMF Max.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Emila. Cześć, z tej strony Igor.
24: Hello, this is Ina.
25: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
26: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Szczecin 98,4 FM.

No szacun za tą petardę, Axwell Bomb w RMF Max. To są te numery, których się słucha głośno. W kinach też jest głośno, no bo mają te nowoczesne systemy nagłośnienia w salach. I mam dla was kolejną premierę na ten weekend. Jeżeli ktoś ma ochotę na nową komedię na niedzielę, no to polecam Spa Weekend. Wszystko miało być jak z katalogu: cisza, masaże, zero zmartwień, obowiązkowe ogórki na oczach, no ale na weekendowym wyjeździe w Palm Springs pojawia się niejaka Mel, dawna kumpela, z którą raczej nikt by się nie wymieniał ręcznikiem przy basenie. No i co się wydarzy? Przekonacie się w kinie. Wesoła filmowa propozycja na niedzielę, na popołudnie, Spa Weekend. No a teraz miłosna, muzyczna propozycja na teraz.

0: Lipa na niedzielę w RMF Max. No, żeby po niedzieli lipy nie było z zabiegami na NFZ, bo być może ktoś z was ma coś takiego w planach, to właśnie NFZ chce przypominać o tych zabiegach SMS-em, no bo za często się zdarza, że ludzie zapominają, nie przychodzą, później taka wizyta przepada, szczególnie jak weekend był gruby, to można zapomnieć. No, skoro szczoteczki elektryczne przypominają o myciu zębów, to i lekarze mogą o wizycie. To jest dobra koncepcja, tylko pamiętajcie o rachunkach za telefon, jeśli taki SMS ma w ogóle do was dojść, no bo tego NFZ już wam nie ogarnie, oni ledwo sobie radzą ze swoimi rachunkami. A w ogóle to zdrowia życzę, żeby nie trzeba było czekać na takie SMS-y. Na pewno niedzielny spacer w tym pomoże. Możecie nawet liczyć na towarzystwo Robina Schulza, bo będę miał go dla was za chwilę w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
15: I po reklamie.
16: Tu Magda.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hey, this is Calvin Harris.
19: Siemano, z tej strony White 2.1.

0: Swedish House Mafia w RMF Max, oczywiście Mafia, którą wszyscy lubią, trio z północy, które kradnie tylko serca. Do północy jeszcze daleko, więc Fioła spokojnie zdąży z różowym dywanem, który rozpocznie się za chwilę w RMF Max. Herbert Łajowski życzę fantastycznego popołudnia, no i jeszcze lepszego startu w poniedziałek. Miłej niedzieli, na razie, pa! RMF Max.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Expert.pl. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Zaraz wracam.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: I po reklamie.

Chłopaki to wiedzą, jak zestresować większą część Polski. Gips i Goi for Money. Ostatni dzień lata. Ale spokojnie, nie ma stresu. Lato jeszcze chwilę z nami zostanie. Ja zostaję do 19:00, to jest różowy dywan w RMF Max, czyli podsumowanie tygodnia, jeżeli chodzi o ploteczki, o dramy, o internetowe trendy. I tego będzie pełno przez najbliższe 3 godzinki. Bądźcie blisko RMF Max. Z wami Fiołas. Siema. RMF Max. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nadal dobrze bujam, The Colors i Italo Disco w RMF Max.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Anka Lewandowska w tym tygodniu zdradziła, nadając prosto z hotelu, że z Robertem cały czas mieszkają w pokoju hotelowym, bo nie mogą znaleźć w Chicago chaty odpowiedniej. No bo Chicago to takie małe miasto jest, jakby ktoś nie wiedział. Tam naprawdę deficyt mieszkań jest. Jak już znajdziesz, to musisz trzymać do końca życia, bo ciężko będzie o kolejne. Już widzę te wybory. Tutaj światło przez lufcik w łazience pada nie tak, Robert. Szukamy dalej. Wyobrażacie sobie, gdyby Robert trafił do Niepołomic i grałby dla puszczy? Ten wybór chaty tam to dopiero byłaby drama.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Jestem Kuba. Dołączam.
22: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
23: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
24: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: bez końca.
1: Czy to już koniec? Czy przed nami kolejne emocje związane z filmem Nigdy w życiu 2? Bez końca Oskar Cym z RMF Max za nami, no bo tym żyła Polska w tym tygodniu. Kto nie wie, szybko streszczę. Joasia Jabłczyńska 22 lata temu wcieliła się w Tosię w pierwszej części. Teraz też miała ją zagrać, już niby była po pierwszych zdjęciach próbnych, ale ostatecznie Katarzyna Grochola, czyli współproducentka, zdecydowała, że w tę rolę wcieli się ktoś inny. No i Joasi zrobiło się przykro, dała temu wyraz w internecie. Na to weszła Dorota Szelongowska, najmniej z tematem związana, jak ciotka na wesele, która nie została zaproszona, narobiła bigosu, potem przeprosiny. Powiem wam szczerze, że do nowej części filmu Nigdy w życiu zdjęcia się jeszcze nie zaczęły, ale scenariusz na kolejny się zrobił już sam. Czekam, aż Netflix kupi do tego prawa.
2: Reklama.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. nissan.polmotor.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
13: I po reklamie.
2: Zuśka.
5: Hey, it's Shakira.
4: Hey, it's Somber.
16: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
4: Szczecin 98,4 FM.

0: Jax Jones i jego Breathe w RMF Max. Łapiemy oddech, no bo w końcu mamy jeszcze niedzielę, jeszcze mamy weekend, chociaż teraz ciężko oddychać mogą niektórzy rodzice.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Czy 9 lat to dobry moment, żeby dziecku serwować zabiegi natury estetycznej? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Natalia Siwiec zorganizowała 9 urodziny córki, a zaproszone dziewczynki miały na twarzach maseczki, przechodziły zabiegi pedikir, manikir, były ogórki pod oczami, no i oczywiście Natalii się oberwało. Bo 9 lat i już pakiet premium daje do myślenia, czy aby na pewno to właściwe wychowywanie. Ale tak sobie myślę, że ogórek pod okiem to jeszcze krzywdy człowiekowi nie robi. Najważniejsze, żeby pamiętać, że w tym wieku to jeszcze niektóre rzeczy rosną i powiększać ich nie wolno.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Zresztą fajnie, jak człowiek sam odkrywa niektóre rzeczy w życiu, prawda? My odkrywamy nowości, to Liwka i Poza Tobą Nic. Róbcie głośniej.

0: Takie numery działają jak ekspresowa ładowarka pod koniec weekendu. Måneskin w RMF Max. Przed momentem było o zabiegach estetycznych na urodzinach, dziewiątych urodzinach córki Natalii Siwiec, a tu proszę, kolejne zabiegi. Jennifer Lawrence przyznała, że rozważa usunięcie tłuszczu z policzków, ale się obawia, że wszyscy od razu zauważą. Ania, gdzie ty jesteś? Czemu takie tematy się trafiają, jak ciebie nie ma i program mam sam? Jennifer Lawrence, no jednak policzki ma dość charakterystyczne, więc no co mogę powiedzieć? Obawia się, że od razu wszyscy zauważą, że coś nie tak jest z jej twarzą. No to, żeby nie zauważyli, można tego też nie robić.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
18: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
21: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.

Niedzielne leniwe tempo, panowie wiedzą o co chodzi, to Temper City. Hity na Mike. I choć weekend powoli się pakuje, ja nigdzie nie uciekam. Witajcie, to jest Różowy Dywan w RMF Max. Z wami Fiołas, zostańcie, przed nami kolejna porcja plotek, dram i celebryckich wpadek. Czyli bezużyteczne wiadomości, na które nie ma czasu w tygodniu, ale dzisiaj możemy sobie na nie pozwolić. Do 19 jestem. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz, od tego zaczynamy. A w kolejce Morandi czy Alex Warren? Bądźcie z RMF Max.

0: Alex Warren i jego Passenger w RMF Max. Jedziemy dalej z weekendem, ale gdzie tu jechać? Może do Aleksandrowa, bo to wyjątkowe miejsce, w którym to wydarzyło się coś wyjątkowego w minionym tygodniu. Chodzi o otwarcie drogi. Wyobraźcie sobie, że na otwarcie 450-metrowego odcinka drogi stawiło się aż 15 osób, żeby ten odcinek otworzyć. W tym był wicewojewoda, był starosta Piotrkowski, były czerwone wstęgi, był ksiądz, były zdjęcia. Orkiestry co prawda nie było, to może przy kolejnej okazji. Ja tak się zastanawiam, czy po tym jak panowie przecięli wstęgę, wrócili do pracy, czy uznali, że to koniec roboty na dziś.
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO.

0: Pysa. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
16: Hey, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Szczecin 98,4 FM.

takie numery sprawiają, że w weekend czas płynie nieco wolniej. Sombr w RMF Max. A to ciekawe. Powstała hawajska koszula, która pozwala oszukiwać systemy inwigilacji. W Polsce jeszcze nie mamy takich kamer zbyt wiele, ale taka koszula potrafi namieszać algorytmom. Sztuczna inteligencja się gubi, bo mieszanka krzykliwych kolorów i plam na koszuli, która została zaprojektowana przez Niemca, zaburza ciągłość linii ciała, przez co monitorujące urządzenia nie potrafią tego wszystkiego złożyć w jedną całość i nie wykrywają ciebie jako człowieka. Taka koszula dla tych, którzy chcą pozostać anonimowi, to idealne rozwiązanie. Chroni nie tylko przed kamerami. Patrzę na nią i mam wrażenie, że przed potencjalnymi randkami też.

0: kto kiedyś tego kawałka nie wykorzystał, wrzucając zdjęcie z wakacji. Memories, David Guetta i Kid Cudi w RMF Max, choć nie wiem, czy wiecie, ale Kid Cudi to nie był pierwszy wybór do wokalisty w tym kawałku. David Guetta stworzył go w samolocie, a pierwszym pomysłem był Will.i.am. Ale jak przekonała się Joasia Jabłczyńska w tym tygodniu, to że raz byłaś Tosią, nie zawsze, że znów nią będziesz. No i padło na Kid Cudiego. Alan Walker i Ava Max wpadają razem za moment z hitem Fate. Zostańcie.
1: Max. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz-Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
18: I po reklamie.

0: sezon. Dawid Podsiadło w RMF Max przed 18. No sezon ślubny na pewno nie skończył się dla Filipa Heizera. Ponoć znalazł szczęście. Ale czy na zawsze, czas pokaże. Związał się z 19-latką i o tym ostatnio głośno w kolorowej prasie, bo na początek nie zapytał dziewczyny o wiek, a dziewczyna lat miała 19. Potem przyznał jednak w wywiadzie, że jednak musiał zajrzeć do jej dowodu osobistego, żeby na wszelki wypadek się upewnić. Jedni na randce pytają o zainteresowania, plany na przyszłość, a inni romantycznie poproszą dokumenty do kontroli.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Szczecin 98,4 FM.

Ten numer nie tyle przypomina nam o tym, że mamy weekend, przypominają nam się wakacje. Fire, Fire i Shimza. W RMF Max minęła szósta. Korzystamy z weekendu i wyciskamy go jak cytrynę, ale wciąż w leniwym i delikatnym tempie. Zajrzymy do tego, co jeszcze ciekawego działo się w show biznesie. W końcu ten program nazywa się Różowy Dywan. Do 19:00 jestem z wami. Tu Fiołas, Oskar Cyms za moment.

0: Lubimy cofać się do takich klasyków w RMF Max. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. A skoro już jesteśmy w temacie historii, no to pierwsza stolica Polski, Gniezno, to tu miasto zorganizowało konkurs na mural z Bolesławem Chrobrym w roli głównej. I nie byłoby dramy, gdyby nie fakt, że konkurs wygrał projekt AI, stworzony przez sztuczną inteligencję, mimo że w regulaminie było zabronione korzystanie z AI-a. Ale miasto się tym zbytnio nie przejęło, bo projekt im się spodobał, no i został zrealizowany. Mural już w Gnieźnie jest, można go oglądać, choć oczywiście fala krytyki się rozkręciła. Zatem przy kolejnych konkursach dobrze jednak zaznaczyć, że AI-a nie wolno, chyba że użyjesz go wystarczająco ładnie. To wygrywasz.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Asia.
7: Tu Radek.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Szczecin 98,4 FM.

0: tymi gwiazdami to tak jest, że nie wiesz, na kogo trafisz. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Ostatnio głośno o tym, że Meghan Markle i Harry, książę Harry, mają wrócić do Wielkiej Brytanii, ale mają problem ze znalezieniem personelu, bowiem rozmowy kwalifikacyjne z ewentualnymi kandydatkami na gosposie są dość wyjątkowe. Meghan nie pozwala nawiązywać ze sobą wzrokowego kontaktu, ani się do niej odzywać, czyli stajesz w kącie, ona przegląda twoje CV, a ty ani mru, mru. Widać, nie trzeba być w rodzinie królewskiej, żeby mieć audiencję.
1: Max. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

Jak Enrique śpiewa, to wiadomo, że jest to miłość. Enrique i Nicki Jamel, perdon, w RMF Max. A czy była miłość między Malikiem Montaną i Edytą Górniak? Malik ostatnio w jednym z wywiadów wrócił do relacji z Edytą Górniak, opowiadał, co tak naprawdę ich łączyło i choć nad jej wokalem się pięknie rozpłynął, to romans, o którym mówiły media, był chyba jednak tylko i wyłącznie zmyślony. W sumie nie ma się co dziwić, dość spora różnica wieku chyba by ich dzieliła, jakieś 4000 lat. Filip Heiser przy tym byłby aniołkiem. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max. To jest różowy dywan.

0: Taki klasyk ode mnie na do widzenia. No bo w końcu zaraz 19, więc dzięki za wspólne 3 godzinki. To był Różowy Dywan w RMF Max. Za tydzień po 16 słyszymy się znów i będziemy analizowali świat show biznesu. Póki co bądźcie z RMF Max dalej, bo dziś choćby jeszcze po 22 próba mikrofonu. Pierwszy odcinek nowego sezonu. Kari Nicińska zaprasza. Będzie temat letniaczków muzycznych, ale i pojawi się gość specjalny, czyli Soku. Bardzo, bardzo ciekawej rozmowie. Polecam także zajrzeć na YouTube'a. Dzięki, zaraz 19. Bądźcie z RMF Max. Miłej reszty weekendu. Był z wami Fiołas. RMF
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Tu Kasia.
12: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
13: Hej, I'm Ed Sheeran.
12: Cześć, tu Kari Nicińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: Szczecin 98,4 FM.

To Gips Igo, ostatni dzień lata, to też ostatni dzień tego weekendu. Wiem, co myślicie, ja wiem. Jutro poniedziałek i do roboty, co? Hity na maksa. Tego problemu nie mam, bo po prostu jestem w robocie. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. Będę mówił o rzeczach, które brzmią jak wymyślone, ale są prawdziwe. Teraz coś, co was na pewno uruchomi. Gwarant, Eminem i Without

0: Zawsze ten utwór wchodził w ucho. No jak ma nie wchodzić Ram Pam Pam, Minelli w RMF Max. Przed nami jeszcze Temper City, Self Aware, będzie też Bryska i Samba. A w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy Dzień Walki z Prokrastynacją. Ale wiecie co, miałem coś o tym powiedzieć, ale odłóżmy to na później, dobra? RMF Max, RMF Max. Reklama. Tutaj!
1: Mamy go! Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
2: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jestem Kuba.
10: Tu Martyna.
11: This is Lady Gaga.
12: Z tej strony Klao.
13: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Szczecin 98,4 FM.

Zawsze przy tym utworze mam zespół niespokojnych nóg. Nawet teraz, no, chodzą jak szalone. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. A za chwilę powiem wiadomość, która, no tak, brzmi jak fake, ale fakeiem nie jest.

0: To The Weeknd i Save Your Tears. Wiecie, że we Włoszech bezdomny mężczyzna pojawił się na ulicy z walizką pełną pieniędzy i zaczął rozdawać gotówkę przypadkowym przechodniom. To brzmi jak fake, ale to naprawdę się wydarzyło i nie wiadomo skąd ten pan miał pieniądze, ale chyba to ten sam bezdomny, który kiedyś pewnemu duchownemu dał Maybacha. Ale widzicie, bezdomny znalazł prawdopodobnie pieniądze. Mógł je zachować dla siebie, a rozdał. Jaki dobry człowiek. Prawdopodobnie no zależało mu tylko na tym, żeby mieć czystą duszę i mieć dobry uczynek.
1: Max. Reklama. Tylko
2: tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
1: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
9: Szczecin 98,4 FM.

0: Przy takich brzmieniach może nam się zapomnieć, że dzisiaj nie jest sobotni wieczór, tylko niedziela. I bardzo dobrze, o to przecież chodzi. I Like, utwór, który dobrze znacie w nieco bardziej tanecznej wersji. A przed nami Dub Dogs, How Does It Feel, czy Taylor Swift i Shake It Off. Shake It Off, tak, faceci też mogą to śpiewać.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Szczecin 98,4 FM.

Jonathan Liwka PZ i Obejmuje noce. Według mojego rankingu osobistego to jeden z najlepszych utworów do auta. Zaraz po Tokyo Drift, ale to, wiecie, to mój subiektywny ranking, więc nie będziecie tego oceniać. RMF Max. Być może słuchają mnie osoby, które są w trasie. To bardzo dobrze, bo my działamy tak, że to wszystko idzie szybciej, bez dodawania gazu. Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. Trochę ludzi się pojawi, będzie Ed Sheeran, Jason Derulo, a już teraz Ava Max i Salt, bo warto dodawać temu wszystkiemu smaku.

0: Jak dobrze, że my mamy Oskara Cymsa. Naprawdę, od razu dzień staje się jakiś lepszy. To jest jego utwór Bez końca w RMF Max. A już za chwilę powiem wam, gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy za granicę na wakacje. Mamy świeżusieńki, aż pali w rękach ranking i nie zawaham się go użyć. Muzycznie będzie Sia, Sean Paul i Chip Trills. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Max.
7: Hity na maksa.
6: Szczecin 98,4 FM.

Jeśli miałbym określić ten utwór jakimiś słowami z branży moto, to powiedziałbym ogień na tłoki. Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max. Wakacje za nami i mamy najnowszy ranking dotyczący, gdzie najchętniej wyjeżdżaliśmy. Pierwsze miejsce ponownie Turcja. Drugie miejsce Grecja. I ja to rozumiem, bo słuchajcie, pieniążki po prostu. Bardziej się opłaca. Pojedziemy do Grecji, to po all inclusive wrócimy z oponką na brzuchu. A pojedziemy do Turcji, to wrócimy z nowymi zębami, włosami, a nawet piersiami.

0: Śpiewa tak, jakby szeptała nam do ucha. To Bledka i dwa dni w RMF Max. Czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego imię Tosia stało się najpopularniejszym imieniem w Polsce? I dlaczego tak dużo ludzi w naszym kraju śledzi w ogóle dramę, gdzie Joanna Jabłczyńska nie wystąpi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu? No pani Joanna po prostu musi się pogodzić, że nigdy w życiu nie wystąpi w Nigdy w życiu. Ludzie tak się przejęli tą dramą, odłożyli swoje obowiązki, że WIG20 spadł, no. Ja staram się dobrze robić swoją robotę. Przed nami Kygo, Max McKnown i Take Me Back. Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: My name is Alex Warren.
7: Hello, this is September.
8: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Szczecin 98,4 FM.

Ten utwór jest świetny, ale ma jedną wadę. Jadąc 140, słuchając tego utworu, ma się wrażenie, jakby jechało się 60. Warto jednak zwolnić, bo w Polsce mamy pełno odcinkowych pomiarów prędkości. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. Przed nami, oj, cały port zacumowanych hitów. Pojawi się nowość, Eli Oaks, Lavinia i Reasons. Będzie prawdziwa perełka, Atuan, Clamaron i Gold. A już teraz chłop, który muzyką działa lepiej niż gra wstępna. Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Ależ to jest perełka Antoine Clamaron i Gold w RMF Max. Przed nami topic Becky G i Sorry Papi. Powiem też o tym, że Grand Prix Włoch za nami i na torze F1 pojawiło się takie auto, że ludzie, którzy się nie interesują motoryzacją, nawet się zainteresują. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
1: Hity na Maxa.
5: RMF Max.
3: Szczecin 98,4 FM.

Ma dziewczyna moc, Liwka, poza tobą nic w RMF Max. Dzisiaj było Grand Prix Włoch i na torze F1 pojawił się wspaniały safety car. Uwaga, sam Zygzak McQueen, który zrobił honorowe okrążenie. Nie mogę powiedzieć, że prawdziwy Zygzak, ale auto replika, które wyglądał jak prawdziwy Zygzak McQueen z filmu Auta, a to wszystko w ramach współpracy F1 z Disneyem. Brakowało, wiecie, tylko złomka, którego hak na pewno by się przydał. I wiecie, no też ludzie mówią, że życie to nie jest bajka. No, chyba trochę jest.

I takim sposobem wylądowaliśmy u kogoś na domówce. Rihanna SM w RMF Max. Słyszeliście pewnie wcześniej o rolniku, który zaorał asfalt. No i on wyszedł z aresztu. Mówi, że nie żałuje, a na dołku było jak w obozie harcerskim. I takiego podejścia pozytywnego wam życzę do jutrzejszego poniedziałku. Albo chłop był na dziwnych obozach harcerskich. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: Tyryty zawsze dobrze sprawdza się w utworach. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Piotr Ambroży, do usłyszenia, a za chwilę próba mikrofonu i Karina Nicińska, czyli audycja, której próżno szukać gdzie indziej. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Sylwia.
8: We are the Swedish House Mafia.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Szczecin 98,4 FM.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Radość Max, że w nowym sezonie ponownie po 22 w RMF Max słyszymy się w próbie mikrofonu. Kari Incińska, dobry wieczór, cześć! Widziałam zarzuty w internetach, że nie było letniaczka. No to moi drodzy, chyba was coś ominęło. To jeden z największych letniaków. 2026 na początek.

0: ciągnie do ciebie i od dawna.
1: Ciężko było przeoczyć ten skład w te wakacje. To Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino na antenie RMF Max w próbie mikrofonu. Myślę, że śmiało możemy to już nazwać oficjalnie tegorocznym polskim letniakiem 2026, ale myślę, że ci artyści ze swoją solową działalnością również nie dadzą o sobie szybko zapomnieć podczas tegorocznej jesieni. Jeszcze nie o wszystkim mogę powiedzieć, ale możecie być pewni, że na pewno usłyszycie to w próbie mikrofonu na antenie RMF Max z ust każdego z nich. Zmiany idą również wśród letnich festiwali. Męskie granie będzie tego najlepszym dowodem w trakcie przyszłorocznych wakacji, ale o tym, co robić, kiedy rynek wymusza, a wartości swoje. Za chwilę z pierwszym gościem. Wojtek Sokół. Już za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami.

zaufania nie jestem. Mówię uczciwie i liczę do trzech i działam na raz, bo szczęście nie jest cierpliwe, każdy czasami ma lipę. Mury chałapę, zarób tapetę, narzekasz ciszej, chwalić się też ci nie radzę.

0: naszej gry.
1: Słuchacie próbę mikrofonu w RMF Max, a ze mną w studiu artysta, który, jak sami przed chwilą słyszeliście, mówi o sobie, że jest hybrydą artysty i marginesu, ulic i arystokracji. Wojtek Sokół, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Hybryda pozostaje jednym z moich ulubionych twoich kawałków. Jak na tej twojej liście utworów i dokonań, które zrobiłeś, gdzie ona jest? Wyżej, niżej?
2: Nie, dość wysoko. Lubię ten kawałek bardzo. On jest taki dobitny, bym powiedział. I też nie najkrótszy. Rzadko dzisiaj się takie nagrywa, więc... Nie, lubię. Hybryda jak najbardziej.
1: Pamiętasz jeszcze, jak w ogóle się kreował?
2: Pamiętam, gdzie go nagrywałem, bo to też nie było takie oczywiste, bo miałem takie swoje studyjko małe na Kredytowej, po byłym klubie Go-Go wynajęte i właściwie ja tylko ćwiczyłem parę razy, jakieś tam próbki nagrywałem i jakoś nie dało się tego klimatu już uchwycić w ten sam sposób.
1: I co, zostało tam to jakieś nagranie demówkowe?
2: Całe chyba, no.
1: Wow.
2: Albo jakaś ogromna część, no nie wiem, może jakieś tam podbitki, no. Ale właśnie w tym kawałku, tak, to on jest nagrany na próbę.
1: Kiedy wróciłam sobie do twojej pierwszej solowej płyty, z której pochodzi m.in. Hybryda, rzuciły mi się w uszy dwie rzeczy. Po pierwsze, ta płyta jest z 2019 roku, a gdyby wyszła teraz, nie straciłaby absolutnie na jakości. A druga rzecz... Jest jakiś rodzaj atmosfery, czasami patentów producenckich, które przypominają mi również ostatnią płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły tego Hemingwaya.
2: Bo uważam, że to jest świetna płyta, którą teraz wydał. Albo najlepsza, albo w pierwszej dwójce jego płyt. To, za co najbardziej szanuję taką, no to jest właśnie storytelling, tak? Bardzo bliski również mojemu sercu, jak wiesz. I on, Oscar i właściwie nie wiem, kto jeszcze mi przychodzi do głowy. Myślę, że no, nasza trójka, właściwie jak nagraliśmy ten napad na bankiet, no to zresztą było to tam słychać. I jakby to, że on wydał właśnie ten album, trochę mi popsuł plany, bo ja miałem wydać podobny, taki też konceptualny, właśnie oparty cały na storytellingu. I to miałem go wydać właśnie w przyszłym roku. Myślę, że to się nie wydarzy, bo to nawet nie ma sensu teraz tego robić, bo no, wiadomo, że to nie byłoby bliskie, no bo i muzyka by była trochę inna i jakby tematyka zupełnie, ale mimo wszystko to mnie to trochę zdenerwowało, to po prostu, że on to zrobił. Znaczy, ucieszyło mnie to, bo to jest bardzo dobra płyta i jakby powiedziałem mu o tym nawet, że faktycznie dobrze się tego bardzo słucha. I jest to dowiezione świetnie, ale ciekawe, ale o tym, o czym ty powiedziałaś, czyli że widzisz pewne konotacje,
1: tak, ja słyszę,
2: to ja tego nie wpadłem na to, wiesz, ale ja też nie doszukuję się jakichś takich rzeczy. Jest też taki pewien rodzaj ludzi, którzy na przykład wszędzie próbuje doszukać się czegoś od siebie.
1: Nie, ty się nie doszukiwałeś czegoś od siebie. Nie, żebym na siłę próbował, ale wiesz, absolutnie.
2: Ale nie, to nie w ogóle nie o tobie. Mówię o artystach takich, którzy są, wiesz, mają przerośnięte ego i wszędzie u innych widzą kopię swoich rzeczy.
1: W tą stronę.
2: Wiesz, o co chodzi. Ja nie mam tego.
1: Trochę przykre.
2: Więc wolę nie zauważyć czasami nawet, niż zauważyć za wiele.
1: No to niech to rozstrzygną w takim razie słuchacze z płyty Latarnie wszędzie dawno zgasły tramwaje. A do rozmowy z Sokołem wracamy za chwilę.
3: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu?

twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

Melatonina Dzień na produkcji Czarny Hi-Fi i zespół Przewiśniki, których dzisiaj gościmy także w studiu RMF Max. Wy cały czas słuchacie próby mikrofonu. Zastanawiałam się i trochę wyprzedzacie moje pytanie, ponieważ wasza muzyka, bez względu na to, czy weźmie się pierwszą płytę, czy epkę, czy

0: A w szczególności teraz Sen Multiplayer jest taką muzyką, że ja nie ukrywam, żeby móc się wsłuchać w słowa, które śpiewacie, to musiałam przesłuchać często tę płytę po 2, 3, 4 razy, dlatego że muzycznie robicie taki klimat, przy którym można pozwolić sobie na to, żeby po prostu odpłynąć i nawet nie skupić się na tej warstwie tekstowej, która oczywiście cały czas się zgadza i jest super fajna i piękna i można tam poszukać sobie naprawdę fajnych elementów, stąd też ciekawe wydanie, piękne zresztą całej płyty z książeczką, żeby faktycznie móc też rzucić okiem, a nie tylko wysłyszeć te słowa, ale w tej kwestii instrumentalnej tam się dzieje jakaś magia. Jak wy to robicie? Że potraficie to robić?
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że każdy z nas ma jakąś swoją domenę. Każdy z nas posługuje się innym instrumentem. Oczywiście gramy na różnych instrumentach i też myślę, że możemy być kojarzeni z tego, że się tymi instrumentami na scenie podczas grania na przykład trasy letnich myśli zamienialiśmy. Ale każdy ma tą swoją część i dzięki temu tych pomysłów jest naprawdę bardzo dużo. Więc w momencie, w którym składamy piosenkę w całość, zawsze staramy się stworzyć jakiś taki pełny obraz, który zawiera wszystkie te pomysły, a jednocześnie z nimi nie przesadza, więc...
0: Nigdy nie korciło was, jak trochę tropem takich zespołów, które też mają swoją publikę już na całym świecie, jak Krangbin, jak Balz, którzy za chwilę też zresztą wydają na wrzesień nową płytę, faktycznie pozwolić sobie na to, żeby być tylko w tej kwestii instrumentalnej i w ten sposób przekazywać jakąś część emocji, a ten tekst gdzieś tam schować? Nie krążyłem wam takie pomysły po głowie?
1: Przez to, że my poznaliśmy się na tekst misji i jednak wszyscy jesteśmy w jakiś sposób tymi literatami, tak? I uwielbiamy sklejać słowa w różny sposób, dla nas nieoczekiwany, szukać nowych rozwiązań, sprawia, że raczej nie zrezygnujemy z tekstu na rzecz stricte instrumentalnej muzyki. Aczkolwiek oczywiście ta warstwa instrumentalna i muzyczna jest dla nas równie istotna. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałam, ten tekst jest nam tak bliski, że trudno będzie nam z niego zrezygnować.
2: Szczerze, mi się spodobał ten pomysł. Oczywiście nie odbiegałbym nigdy od tekstu i jakby jest to domena przebiśniego, z której zrezygnować nigdy byśmy nie pozwolili sobie na to. Dałaś mi parę pomysłów do głowy. Fajne pytanie.
0: Może wydać po prostu płytę w takiej wersji na przyszłość. To też mógłby być jakiś taki ciekawy zabieg, bo wam to nie przeszkadza właśnie, a może właśnie o to wam chodzi też w swojej muzyce, żeby ta muzyka płynęła, żeby ona nie była atakująca, a często współczesna muzyka taka jest. Tylko żeby pozwolić sobie na to, żeby faktycznie trochę zaangażować tego słuchacza w innej formie, żeby on jednak głębiej spróbował nie tylko słyszeć, a słuchać.
1: I czuć też, takie mam uczucie. I to, co mówisz, ja powiem tak, przebiśniegi to są osoby, które eksperymentują cały czas, więc ja bym się nie zdziwiła, gdyby kiedyś wyszła jednak płyta instrumentalna, ponieważ no dźwięki też mówią, prawda?
0: I warto, żeby dać szansę sobie również to poczuć w trakcie koncertu na żywo. Przychodzicie również z niespodzianką dla słuchaczy.
2: Przygotowaliśmy pytanie o nas, Asiu.
1: Gdzie poznały się przebiśniegi?
0: Pięknie. Piszcie odpowiedzi pod 3001, koszty jak ze zwykłą wiadomość, a my rozdamy wam podwójne wejściówki na koncerty przebiśniegów w ramach jesiennej trasy koncertowej.
2: Zapraszamy.
1: Super.

Skoro robimy sobie dzisiaj małe podsumowanie lata w próbie mikrofonu, również w godzinie debiutantów, to jest chodzące lato. Nazywa się Feel It, a to była piosenka pełna miłości, tańca i lata, tej celebracji miłości zarówno jako więzi, jak i tego kontaktu fizycznego. To skoro pogodą już jesteśmy jedną nogą w jesieni, to po takim lecie i tych pierwszych zakochaniach potrafią się od czasu do czasu pojawić szklane oczy. O nich już teraz Julia Przybylska i Kuba Dąbrowski.

Karnazjo przyjechał do Polski, lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyć i tyć. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipów stołecznych.

0: Żona.
1: Pocztówka z wakacji. Praktycznie w całości. Z WWA. Dla turystów. Znowu Tony i Renę w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Słuchacie godziny debiutantów, czyli tego czasu w stacji radiowej, w której dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. I a propos podróży. Jeżeli od czasu do czasu macie ochotę po prostu wziąć kilka najpotrzebniejszych rzeczy ze sobą i ruszyć w świat, ale czujecie, że cały czas was coś blokuje. I ponadto lubicie piosenki, w których jest coś więcej oprócz chwytliwego refrenu, to Jerzy Koczur powinien dosyć szybko przypaść wam do gustu. Dajcie głośniej i miłego słuchania.

mają w swojej twórczości coś iście hipnotyzującego. To Norbi i Wika, taki duet. Tym kończymy dzisiejsze pierwsze wydanie w nowym sezonie Próby Mikrofonu na antenie RMF Max. O Norbim i Wice na pewno wam powiem trochę więcej już w przyszłym tygodniu. Modowy singiel za pasem. Kari Incińska, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze niedzielne spotkanie. Jeżeli macie ochotę na więcej muzycznych nowości, wpadajcie. Kari Incińska to moje konto na Instagramie, a także w przyszłym tygodniu po 22 do RMF Max. Pa, pa. RMF Max. Dobrego tygodnia.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4,7.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.